0: Dzień dobry. Witamy Państwa bardzo serdecznie w kolejnym programie nadawanym w ramach Polskiego Komitetu Radiowego ze stacji 5EBI FM na częstotliwości 103,1 MHz. Jest sobota, 19 września 2026 roku. Dzisiejszy program przygotowały i prezentują dla Państwa Roma i Małgosia Legedza. Na początku programu będą wiadomości z Polski i ze świata, a następnie dowiemy się o Małej Jasnej Górze, powstałej 70 lat temu w niemieckim mieście Karlsberg. 17 września obchodziliśmy smutną rocznicę agresji sowieckiej na Polskę w 1939 roku. Wspomnimy te wydarzenia również w kontekście wojny na Ukrainie. Kolejnym patronem tego roku są Polskie Koleje, upamiętnione w 100. rocznicę ich powstania. Na zakończenie programu usłyszymy historię powstania Pałacu Karolin i zespołu Mazowsze. I usłyszymy zaproszenie na koncert do Woodville Town Hall. Program rozpoczynamy piosenką zatytułowaną Bies co jest, wykonuje zespół Golec Orkiestra.
1: To nasze życie, jak przyszłość.

krótki przegląd wiadomości z Polski i ze świata. Z Polski. Liczba firm w Krajowym Rejestrze Długów, które mają do oddania przynajmniej 1 milion złotych, przekroczyła 1000. To o 24% więcej niż w maju ubiegłego roku, kiedy takich przedsiębiorstw było 865. Ich łączny dług wynosi obecnie ponad 2,36 miliardów złotych. Jak wskazano w Krajowym Rejestrze Długów, znajduje się obecnie 1075 takich przedsiębiorstw. Planowe zadłużanie pokoleń. Prawie co trzecia złotówka wydana w ramach przyszłorocznego budżetu państwa będzie pochodziła z pożyczek. Aż 11% wydatków budżetowych pochłonie spłata odsetek od zadłużenia. Cztery budżety przyjmowane przez ekipę Donalda Tuska przysporzyły w sumie deficyt przekraczający 1 bln złotych. Brak węgla doprowadzi do katastrofy gospodarczej. Obecny rząd na masową skalę prowadzi zamykanie kopalń węgla i elektrowni węglowych, które są stabilnym źródłem energii. Jastrzębska Spółka Węglowa redukuje zatrudnienie. Odeszło już ponad 2000 pracowników, a do końca roku liczba ta ma wzrosnąć do ponad 3000. Powroty do ojczyzny. Polacy nadal opuszczają Szwecję, a ujemny bilans migracji z Polski rośnie. Wynika z opublikowanych danych statystycznych za pierwsze półrocze bieżącego roku. Według Centralnego Urzędu Statystycznego wyjechało ze Szwecji 1670 Polaków, a przyjechało 956. Mimo szumnych zapowiedzi Donalda Tuska, rząd wycofuje się z reformy systemu ochrony zdrowia. Punkt dotyczący zmian w zakresie rozliczania czasu pracy i wynagrodzeń lekarzy został usunięty z posiedzenia Sejmu. Z tego powodu nie odbyło się zaplanowane wcześniej posiedzenie Senatu. Siłowe przejęcie Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek podjął kolejną próbę przejęcia kontroli nad Akademią Wymiaru Sprawiedliwości. Ogłosił definitywne odwołanie rektora, komendanta, doktora Michała Sopińskiego, mimo zabezpieczenia Trybunału Konstytucyjnego, które wstrzymuje wykonanie decyzji ministra. Zebrano już 100 tysięcy podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania władz miasta Warszawy, między innymi prezydenta Rafała Trzaskowskiego, poinformował inicjator stołecznej operacji referendalnej Maciek Wilk. Do końca akcji pozostały niecałe 2 tygodnie. Organizatorzy muszą zebrać 132 tysiące podpisów. Szef Ministerstwa Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że Polska wzmacnia ochronę przejść granicznych z Ukrainą. Dowództwo Generalne Rodzaju Sił Zbrojnych wyjaśniło, że prace obejmują m.in. budowę posterunków obserwacyjno-strażniczych w pobliżu granicy Polski z Ukrainą, w Dorohusku, Medyce i Korczowej. Opozycjoniści z czasów PRL prowadzą protest głodowy. Chodzi o poruszenie sumień rodziców i Ministerstwa Edukacji w obronie polskich dzieci przed demoralizacją i wynarodowieniem. Od 1 września w przedszkolach i szkołach obowiązuje dieta planetarna, model żywienia, w którym priorytetem staje się klimat i ideologia, a nie realne potrzeby rozwojowe dziecka. Dodatkowo w tzw. edukacji zdrowotnej utworzono model nieobowiązkowych i obowiązkowych zajęć. Głodówka jest prowadzona w siedzibie częstochowskiej Solidarności. Wielka woda dawno opadła, ale dla setki rodzin na Dolnym Śląsku walka o normalność trwa. 2 lata po kataklizmie Caritas wciąż jest na miejscu. Tylko w tym roku organizacja pomogła wyremontować i wyposażyć kilkaset domów należących do osób, które nie były w stanie zrobić tego samodzielnie. Od czasu powodzi Caritas w Polsce przekazała 72 miliony złotych na pomoc poszkodowanym. Wsparcie otrzymało ponad 11 tysięcy gospodarstw. Wiadomości ze świata. W
parku świętego Jana Pawła II w Curitibie w Brazylii odsłonięto tablicę upamiętniającą kapelanów katyńskich, duchownych różnych wyznań zamordowanych przez NKWD. To 57. takie tego rodzaju upamiętnienie i pierwsze znajdujące się na półkuli południowej. Jej umieszczenie w parku świętego Jana Pawła II ma szczególną wymowę ze względu na historię tego miejsca i jego związki z polską społecznością Brazylii. Rząd Danii przedstawił projekt zaostrzenia przepisów dotyczących pobytu Ukraińców. Przybysze z regionów mniej dotkniętych wojną mają już nie być automatycznie traktowani jako potrzebujący schronienia uchodźcy. Obecnie w Danii mieszka 47,6 tysięcy obywateli Ukrainy. Niektóre gminy mają trudności ze znalezieniem mieszkań dla tak dużej liczby Ukraińców oraz ich integracją z duńskim społeczeństwem. W ostatnim czasie przepisy migracyjne dla Ukraińców zaostrzyły Norwegia i Szwecja, co zmniejszyło liczbę wniosków o pobyt w tych krajach. Belgia stanowi jeden z głównych ośrodków handlu narkotykami w Europie, a w ostatnich latach nasiliła się tam przemoc z użyciem broni, wynikająca z rywalizacji gangów walczących o kontrolę nad terytoriami, na których prowadzony jest handel narkotykami, informuje francuska agencja prasowa. W Jakucku we wschodniej Syberii odsłonięto pomnik uczestników wojny Rosji przeciwko Ukrainie, który stanął w miejscu zburzonego monumentu poświęconego zesłanym Polakom i Litwinom, poinformował niezależny rosyjski portal Mediazona. Rzeźba przedstawia dwóch żołnierzy, którzy we wrześniu 2023 roku zginęli podczas wojny, jaką Rosja prowadzi przeciwko Ukrainie. Lokalne władze już w maju mówiły o planach postawienia nowego pomnika. Komitet Ochrony Pomnika Katyńskiego i Obiektów Historycznych zorganizował przed monumentem Dłuta Andrzeja Pietyńskiego w Jersey City okolicznościową uroczystość patriotyczną. Społeczność polsko-amerykańska zgromadziła się przed pomnikiem, aby uczcić 87. rocznicę wybuchu II wojny światowej, 87. rocznicę agresji Związku Sowieckiego na Polskę 17 września 1939 roku, a także 25. rocznicę zamachów terrorystycznych na World Trade Center. Pomniki milczą, ale uczą przez wieki. Takie hasło przyświęcało organizatorom. Weterani, w tym 103-letni Fryderyk Damont, harcerze, młodzież szkół polonijnych, przedstawiciele rodzin katyńskich, duchowieństwa oraz organizacji polsko-amerykańskich wysłuchali okolicznościowych przemówień. Burmistrz Jersey City, James Solomon, podkreślił istotną rolę społeczności polsko-amerykańskiej dla miasta i oddał hołd ofiarom wojny. Wskazał też na znaczenie pomnika Katyńskiego, określając go jako ważne miejsce na mapie Jersey City. Posłuchajmy kolejnej piosenki zatytułowanej O sobie samym wykonuje Robert Gawliński.

Carlsberg, 70 lat małej jasnej góry w Niemczech. Zbudowali go po wojnie Polacy, a jednym z inicjatorów był kapłan ocalały z Dachau. Ośrodek Marianum w Carlsbergu od 70 lat służy Polakom żyjącym poza ojczyzną. Zawierzony Matce Bożej Częstochowskiej, później stał się także miejscem działalności księdza Franciszka Blachnickiego. Marianum powstało w 1956 roku dzięki polskim oddziałom przy Armii Amerykańskiej oraz Polakom, którzy po wojnie pozostali w Niemczech. Jednym z głównych inicjatorów był ksiądz prałat Juliusz Janusz, kapłan ocalały z niemieckiego obozu koncentracyjnego Dachau. Ośrodek miał służyć przede wszystkim formacji młodego pokolenia. Szczególny rozdział historii Carlsbergu rozpoczął się w 1982 roku. Ksiądz Franciszek Blachnicki uczynił Marianum centrum formacyjnym i ewangelizacyjnym ruchu Światło Życie. Spędził tu ostatnich 5 lat życia. Dziś spotykają się tu Polacy z różnych krajów Europy. Odbywają się rekolekcje i spotkania formacyjne, a od ponad 20 lat również spotkania środowisk trzeźwościowych. Ośrodek daje im przestrzeń do pogłębienia duchowości i wychodzenia z różnego rodzaju zniewoleń. Historia Marianum symbolicznie splata się z jasnogórskimi ślubami narodu. Ośrodek zawierzono Maryi dokładnie 70 lat temu, w przeddzień dnia, w którym na Jasnej Górze 500 000 Polaków złożyło przeczynia napisane przez uwięzionego księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego. Także ksiądz Blachnicki podjął później jeden z ważnych wątków ślubów – walkę o trzeźwość i wewnętrzną wolność człowieka. Pieśń Dobra Matko wykonuje Eleni.

17 września 1939 roku. Agresja sowiecka na Polskę. O świcie, kiedy oddziały Wojska Polskiego stawiały jeszcze opór armiom niemieckim, Polska została zaatakowana przez Związek Sowiecki, związany tajnym sojuszem z III Rzeszą. W tych warunkach najwyższe władze Rzeczpospolitej i naczelny wódz w nocy z 17 na 18 września opuścili terytorium państwa, przechodząc na teren Rumunii. W dniu agresji sowieckiej w rękach polskich znajdowała się niemal połowa terytorium Rzeczpospolitej. Broniła się Warszawa i twierdza Modlin. Trwała bitwa nad Bzurą i obrona Wybrzeża Morskiego. Toczyły się krwawe boje na Lubelszczyźnie. Bronił się Lwów. Siły sowieckie liczyły ponad 450 tysięcy żołnierzy. Liczba ta z każdym dniem wzrastała, dochodząc pod koniec września do około 1,5 miliona. W szeregach Wojska Polskiego znajdowało się jeszcze około 600 tysięcy żołnierzy, z czego związanych walką z Niemcami było około 250 tysięcy. Na wschodnich obszarach Polski w różnego rodzaju jednostkach było ponad 200 tysięcy żołnierzy. Granica wschodnia dozorowana była przez niespełna 20 tysięcy żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza. Wojsko Polskie nie było w stanie skutecznie przeciwstawiać się nowemu agresorowi, zwłaszcza że ataku z tej strony nie przewidywano. Jednakże pomimo całkowitego zaskoczenia i przewagi wschodniego agresora, wiele jednostek Korpusu Ochrony Pogranicza stawiało opór. Długo utrzymywały swoje pozycje pułki korpusu – Wilejka, Podole i Sarny. Granicy broniły bataliony – Ludwikowo, Sienkiewicze, Dawid Grudek. Do historii przeszły obrona Wilna oraz walki polskiej kawalerii pod Skidlem i Kodziowcami. Bohaterski opór stawiała grupa korpusu generała Wilhelma Orlik-Rukemana, która pod Szackiem i Wytycznem zadała najeźdźcy ciężkie straty. Szczególnie zacięty charakter miała dwudniowa obrona Grodna. W oporze stawianym do końca września Armii Czerwonej uczestniczyło w zwartych jednostkach co najmniej kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy polskich. Największą zwartą jednostką była samodzielna grupa operacyjna Polesie, liecząca ponad 20 tysięcy żołnierzy. Broniła się najpierw przed Armią Czerwoną, a następnie walczyła z Niemcami. Atak na Polskę od wschodu poważnie osłabił jej możliwości obronne i skrócił w konsekwencji opór. W dniu 28 września Niemcy i Sowieci podpisali układ o granicach i przyjaźni, modyfikujący pakt Ribbentrop-Mołotow. Zgodnie z nowymi postanowieniami, granica niemiecko-sowiecka przebiegała na linii Narwi, Bugu i Sanu. Pod okupacją sowiecką znalazło się około 201 tysięcy kilometrów kwadratowych, w tym co najmniej 5 milionów Polaków. Jeden z dodatkowych tajnych protokołów przewidywał współpracę obu państw w zwalczaniu polskich dążeń niepodległościowych. Aresztowano ponad 200 tysięcy Polaków, oficerów, policjantów, ziemian i prawników. Obywateli II Rzeczpospolitej zmuszano do przyjęcia obywatelstwa radzieckiego. Masowe wywózki na Syberię objęły około 1,350,000 Polaków. Około 22,5 tysiąca oficerów i policjantów zostało uśmierconych w Katyniu, Charkowie i Twerze. Cenę, jaką Polska zapłaciła za sowiecką agresję, była ogromna. Posłuchajmy piosenki pod tytułem 17 września, słowa Zbigniew Herbert, muzyka i wykonanie Przemysław Gintrowski.

przyjmie cię na jeźdźce, a droga, którą jaś Małgosia, dreptali do szkoły.

kontekście trwającej wojny na Ukrainie analiza wydarzeń z września 1939 roku wykazuje uderzające podobieństwa geopolityczne, propagandowe i militarne. Rosyjska doktryna wojenna oraz metody usprawiedliwiania agresji wobec sąsiadów pozostają niemal niezmienne od niemal stulecia. Po I

0: argumentując ją koniecznością obrony ludności Donbasu przed rzekomym ludobójstwem oraz potrzebę demilitaryzacji i denazyfikacji Ukrainy. W obu przypadkach rzeczywistym celem był brutalny rozbiór i aneksja suwerennego terytorium sąsiada. Po drugie, naruszenie traktatów i prawa międzynarodowego. Rok 1939. ZSRR jednostronnie złamał obowiązujący polsko-sowiecki pakt o nieagresji oraz traktat ryski. Agresji dokonano bez wypowiedzenia wojny. Wojna na Ukrainie. Federacja Rosyjska pogwałciła Memorandum Budapesztańskie z 1994 roku, w którym zobowiązała się respektować granice Ukrainy w zamian za zrzeczenie się przez nią broni atomowej oraz Traktat o Przyjaźni z 1997 roku. Po trzecie, mit bratniej pomocy i wyzwolenia. Zarówno sowiecka propaganda z 1939 roku, mówiąca o wyzwoleńczym marszu spod ucisku polskich pańskich sfer, jak i dzisiaj propaganda moskiewska próbują kreować agresora na wyzwoliciela. W obu konfliktach rzeczywistość przyniosła te same tragiczne skutki. Masowe mordy Katyń 1940, Bucza i Irpień 2022, grabieże, deportacje ludności cywilnej w głąb Rosji oraz niszczenie tożsamości narodowej. Po czwarte, znaczenie determinacji i obrony, lekcja dla współczesności. Analitycy i historycy wskazują na kluczową różnicę w reakcji wolnego świata. W 1939 roku Polska, mimo bohaterskiego oporu, między innymi obrony Wizny pod dowództwem kapitana Raginisa, została militarnie osamotniona przez zachodnich sąsiadów. W obliczu współczesnej inwazji na Ukrainę, zacięty i zdeterminowany opór Ukraińców od pierwszych godzin wojny sprawił, że świat zachodni nie przyjął strategii realizmu politycznego i nie porzucił Kijowa. Zamiast tego uruchomiono bezprecedensową pomoc militarną i logistyczną, między innymi przez terytorium Polski, co zapobiegło powtórce całkowitego rozbioru państwa na wzór scenariusza z 1939 roku. Usłyszymy teraz Lecha Makowieckiego w piosence Pożegnanie z wolnością.
1: Nim ostatnim tutaj ludziom zamontują wreszcie chip, nim ogarną całe stado, oznakują, wklepią NIP,

Człowiek to już nie brzmi dumnie, być brojlerem to jest coś. Każdy problem się wyskrobie, każdej prawdzie powie dość. Głupiec cieszy się.

0: Zakład pogrzebowy Peter Oberg Funerals istnieje już ponad 40 lat i jest własnością jednej rodziny. Zakład udziela pomocy rodzinom znajdującym się w potrzebie. Prosimy więc zwracać się do firmy Peter Oberg Funerals, adres 280 Grange Road, Flinders Park, telefon 8234-1266. Zakład pogrzebowy Peter Oberg jest sponsorem polskich programów radiowych nadawanych ze stacji 5 EBI FM.
1: Sejm ustanowił rok 2026 rokiem powstania Polskiej Kolei, doceniając wkład Polskiej Kolei Państwowych, ich pracowników, zarówno dawnych jak i obecnych, w budowę i umacnianie polskiej państwowości, kształtowanie etosu służby Polsce, a także w pracę na rzecz rozwoju nowoczesnego transportu publicznego. W dniu 24 września 2026 roku minie 100 lat od dnia, gdy prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Ignacy Mościcki podpisał rozporządzenie powołujące do życia przedsiębiorstwa Polskie Koleje Państwowe. Jak zaznaczono, po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku młode państwo polskie borykało się z licznymi problemami. Najważniejsze, oprócz konieczności stworzenia silnej armii i obrony granic, były kwestie związane z połączeniem trzech odrębnych byłych zabiorów w jeden spójny organizm państwowy. Potrzebne było pilne ujednolicenie sieci kolejowej, która miała duże znaczenie w procesie scalania podzielonej przez 123 lata niewoli Rzeczpospolitej. Podkreślono, że nie była wówczas przesądzona przyszłość polskiej kolei, a w publicznej debacie przewijały się głosy o jej komercjalizacji. Ostatecznie na mocy prezydenckiego rozporządzenia w dnia 24 września 1926 roku powołano przedsiębiorstwo Polskie Kolejowe Państwowe, które w okresie II Rzeczpospolitej stało się jednym z najważniejszych pracodawców w kraju. W społeczeństwie polskim panowało przekonanie, że rozwinięta infrastruktura kolejowa to symbol nowoczesnego państwa. Praca na kolei była uznawana za prestiżową i budziła społeczne zaufanie, wyjaśniono. Uchwała przypomina, że w wrześniu 1939 roku polska kolej odegrała kluczową rolę. Była wykorzystywana zarówno do transportu wojskowego, jak i do ewakuacji ludności cywilnej. Wielu kolejarzy wykazało się poświęceniem i heroizmem. Jednym z symbolicznych wydarzeń pierwszego dnia wojny była obrona infrastruktury kolejowej przez kolejarzy Szymankowa i Czewa. 13 z nich oddało życie, starając się powstrzymać niemieckiego agresora. Patriotyczna postawa charakteryzowała kolejarzy przez cały okres II wojny światowej, kiedy to wielu z nich zaangażowało się w konspirację i przeprowadzało na rzecz Polski podziemnej liczne akcje sabotażowe, czytamy. Jak napisano, po wojnie w czasach PRL pracownicy Polskich Kolei Państwowych pełnili istotną funkcję w ruchu oporu przeciwko komunistycznym władzom. Angażowali się w działania opozycyjne oraz brali udział w strajkach, między innymi w Lublinie i we Wrocławiu. Kolej była wówczas najważniejszym środkiem transportu dla milionów Polaków, a w latach 70. i 80. ubiegłego roku przeswoliła nawet miliard pasażerów rocznie, zaznaczano. Oceniono, że przemiany ustrojowe zapoczątkowane w 1989 roku odebrały polskim kolejom państwowym monopol na rynku kolejowym. Częste reorganizacje doprowadziły do osłabienia pozycji kolei i spadku jej popularności wśród pasażerów. W 2000 roku rozpoczęło proces restrukturyzacji Polskich Kolei Państwowych, powołując Polskie Koleje Państwowe SA oraz szereg spółek zajmujących się różnymi obszarami transportu kolejowego. Ostatnie dwie dekady to okres intensywnej modernizacji polskiej kolei i stopniowego odzyskania zaufania pasażerów. Etos kolejarski wciąż jest żywy, co dobitnie pokazało zaangażowanie pracowników polskich kolei państwowych w pomoc ukraińskiemu narodowi walczącemu o wolność z rosyjskim agresorem, zwrócono uwagę. Doceniając ogromny wkład polskich kolei państwowych oraz ich pracowników, zarówno dawnych, jak i obecnych, w budowę i umacnianie polskiej państwowości, kształtowanie etosu służby Polsce, a także w pracę na rzecz rozwoju nowoczesnego transportu publicznego, w stulecie powołania przedsiębiorstwa Polskie Koleje Państwowe, Sejm Rzeczpospolitej Polskiej ustanawia rok 2026 Rokiem Polskiej Kolei, głosi uchwała. Piosenkę Wziąć do pociągu wykonuje zespół Czerwone Gitary.

Pałac Karolin i zespół Mazowsze. Historia Pałacu Karolin sięga początku XX wieku. Towarzystwo Pomocy Lekarskiej i Opieki nad Umysłowo i Nerwowo Chorymi postanowiło zbudować sanatorium dla niezamożnych i nerwowo chorych na działce podarowanej przez Feliksa Bobrowskiego. Do budowy pałacu przystąpiono w 1909 roku przy wsparciu Karoliny Bobrowskiej, wdowy po darczyńcy ziemi. Od jej imienia pochodzi nazwa Karolin. Budynek wzniesiony według projektu architekta Czesława Domianowskiego ukończono i oddano do użytku w 1911 roku. Po I wojnie światowej ze względu na brak funduszy zawieszono działalność sanatorium, a budynek zajął rosyjski Czerwony Krzyż. W 1923 roku pałac został wydzierżawiony Towarzystwu Dobroczynności. Kuracjusze wrócili do Karolina w 1932 roku po generalnym remoncie zrujnowanego pałacu. Obok leczenia nerwowo chorych zaczęto prowadzić również działalność komercyjną i wynajmować pokoje wczasowiczom. Z czasem Karolin stał się jednym z droższych ośrodków wypoczynkowo-leczniczych w Polsce, do którego chętnie przyjeżdżali uciekający od zgiełku miasta artyści i literaci. Jeszcze przed II wojną światową w pałacu bywała Mira Zimińska wraz ze swoimi przyjaciółmi. Towarzystwo Pomocy Lekarskiej i Opieki nad Umysłowo i Nerwowo Chorymi rozwiązano w 1947 roku. W pałacu Karolin miał powstać szpital lub sanatorium dla wysoko postawionych osób w państwie. Jednak ostatecznie narodził się pomysł, aby przeznaczyć go na siedzibę zespołu ludowego, którego powstaniem miał się zająć Tadeusz Sygietyński. Z końcem 1948 roku do Karolina zaczęła przybywać pierwsza młodzież. Kiedy w 1949 roku Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze oficjalnie rozpoczął działalność, budynek pałacu w całości przekazano na jego użytek. Pałac Karolin ponad 70 lat temu, dzięki staraniom Tadeusza Sygietyńskiego i Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej, stał się miejscem pracy i nauki, a także drugim domem dla przyjeżdżającej tu z całej Polski młodzieży. Powojenna historia tego miejsca to opowieść o sukcesach kilku pokoleń polskich artystów, ale też ciągłej trosce i walce o rozwój siedziby zespołu Serca Mazowsza. W pierwszych latach działalności zespół we wnętrzach pałacu mieściły się pokoje, sypialnie dla chłopców i dziewcząt, odbywały się zajęcia z tańców ludowych, teorii muzyki, lekcji śpiewu i gry na instrumentach oraz nauka przedmiotów ogólnokształcących. W budynku zorganizowano także świetlicę, w której prowadzono zajęcia m.in. z haftu i wycinanki. W suterenie była kuchnia ze stołówką, magazyny i kotłownia. Z czasem w zabudowanych logiach balkonowych parteru i piętra zaczęto gromadzić pamiątki z licznych tournée zagranicznych Mazowsza. Po latach intensywnej eksploatacji pałacu, kiedy w 2009 roku na terenie należącym do zespołu otwarto nowoczesny obiekt z salą widowiskową, garderobami i salami prób. Zabytkowy budynek został przeznaczony wyłącznie na cele biurowe i miejsce do przechowywania oraz prezentowania zbiorów Mazowsza. Rewitalizacja pałacu. W 2017 roku, aby wykorzystać potencjał dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Karolina oraz poszerzyć ofertę kulturowo-edukacyjną zespołu, rozpoczęto pracę nad projektem. Utworzenie bazy kulturalno-edukacyjnej dla prezentacji i pomocy folkloru poprzez odrestaurowanie Pałacu Karolin w Otrębusach. Projekt ten został sfinansowany z funduszy europejskich w ramach
programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 ósma oś priorytetowa ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwoju zasobów kultury, zrealizowany przy wsparciu Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Prace remontowe i modernizacyjne pałacu, przygotowujące budynek do pełnienia roli siedziby Centrum Folkloru Polskiego Karolin, zakończyły się w roku 2020. Obecnie tworzy się nowy rozdział w historii pałacu, prezentując w jego wnętrzach ekspozycję opowiadającą o różnorodności i bogactwie polskiej kultury. Na zakończenie historii powstania Pałacu Karolin i zespołu Mazowsze posłuchajmy piosenki Szeroko, daleko, listek na jeziorze w wykonaniu zespołu Mazowsze.

0: Wiadomość dla miłośników muzyki. We wrześniu i październiku bieżącego roku przed australijską publicznością wystąpi wybitna gitarzystka klasyczna Kasia Smolarek, artystka nagrodzona ponad 20 prestiżowymi nagrodami na międzynarodowych konkursach gitarowych i koncertująca na najważniejszych scenach Europy, Ameryki Południowej oraz Australii. Koncert zatytułowany Spanish and Latin Fire zabierze słuchaczy w muzyczną podróż przez Hiszpanię i Amerykę Łacińską. W programie znajdą się dzieła m.in. żona Filipa Raumała, Domenica Scarlatego i Niccolo Paganiniego. Publiczność usłyszy zarówno pełne ekspresji utwory inspirowane hiszpańskim folklorem, jak i wirtuozowskie kompozycje należące do kanonu muzyki gitarowej. Koncert w Adelaide odbędzie się w czwartek 24 września od godziny 7:30 wieczorem w Woodville Town Hall przy 76 Woodville Road, Woodville. Ostatnie bilety w cenie $50 są dostępne na stronie concertsaustralia.com/Kasia/.
1: Nasz program dobiegł końca. Dziękujemy Państwu za uwagę. Program przygotowały i prezentowały i opracowały technicznie Roma i Małgosia Legedza. Przypominamy, że polskie programy radiowe nadawane ze stacji 5EBI FM mogą Państwo słuchać w poniedziałki o godzinie 5 po południu i w soboty o godzinie 8 rano. Następną polską audycję z tej stacji usłyszymy już w najbliższy poniedziałek o godzinie 5 wieczorem w opracowaniu Piotra Leśniewskiego. Zapraszamy do słuchania. A my ponownie spotkamy się z Państwem na antenie w sobotę 17 października. Na zakończenie posłuchajmy piosenki O ten tu to ja. Wykonuje zespół Zakopołe. Życzymy Państwu przyjemnego weekendu. Do usłyszenia.